0: złote przeboje na Dzień Dobry Chris Ria śpiewa Road to Hell, a my co? A my zupełnie odwrotnie, z piekła do nieba, czyli weekendzik nadciąga. Witamy w składzie poradnym, Miłona Barajska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski, Tomek Workiewicz. Dzień dobry. Za chwilkę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast.

0: Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł z rabatem do 15 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026.
4: Zapraszamy do salonu MG MM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153. www.mmcars.pl.
5: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu. Reklama.
6: 25 września mamy dzisiaj, to jest piątek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Żałoba w Jarosławiu po ataku na żownika w klasztorze. To 12-latek mógł zostawić betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie. Dziś sportowe emocje. Najpierw siatkarze, a potem piłkarze. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne.
8: W przypadku 4 osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku 3 pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
7: Mówi wojewoda Karpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. To 12-latek z powiatu łukowskiego mógł doprowadzić do wtorkowej katastrofy kolejowej w Jedlance koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Nastolatek został już zatrzymany i przesłuchany. W obecności rodziców przyznał się do tego, co zrobił, mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik.
9: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek, przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
7: Sprawą zajmowały się m.in. ABW i prokuratura. Teraz materiały trafią do sądu rodzinnego.
10: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik, odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
11: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
7: W grupie oprócz Bośni jest jeszcze Rumunia i Szwecja. Mecz piłkarzy o 20:45. A wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. Na tym turnieju bronią tytułu Mistrzów Europy.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Korki wprawdzie o tej porze jeszcze pewnie nie są jakimś większym problemem, za to pogoda już tak, w nocy popadało, drogi są mokre, jest ślisko, droga hamowania będzie dłuższa, policja apeluje o rozsądek za kierownicą, o to byśmy pamiętali o innych uczestnikach ruchu bezpiecznej drogi.

0: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
1: W nocy się rozpadało i dziś do południa będzie padać mniej lub bardziej intensywnie, z większymi, mniejszymi przerwami. Niemniej jednak do południa deszczowe, popołudnie już po prostu pochmurne, a w sobotę poprawa pogody. Nie dość, że będzie więcej słońca, będzie ładniej, to będzie też cieplej. Dziś 15 stopni, jutro i pojutrze około 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91 i 2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6:00 pojawi się u nas Bob Budowniczy i jego koledzy, czyli będziemy świętować Dzień Budowlańcy.
3: Po 6:00 też każdy będzie mógł sobie pojodłować niczym na Oktoberfeście. Zaprosimy was na poranny konkurs jodłowania Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. Piąteczek, piątolongo, piątujo, 4:00 po 6:00.

0: Ojej, jej, jej, słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 25 września o 6:10 bardzo wczesnej porze zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, czy mamy coś tam ciekawego.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Morza oraz Dzień Farmaceuty, a także Dzień Budowlańców.
2: No to tu nasuwa się pytanie, jak wasz poranek? Czy was zamurowało, czy tapeta już nałożona?
0: Równo.
2: Zapalcie, kochani, jakąś lamperię, poszukajcie smartfona, zadzwońcie do nas 22 44 i 30 i powiedzcie, jak tam się piątunio maluje. 22 44 i 30. Wy dzwonicie, a my pięknie gramy. Dusty Springfield w radiu Złote Przeboje. 11 po 6.

0: nieprzypadkowo w piątkowy poranek gramy przebój ze słowem dance w tytule, gdyż na progu weekendu dance ma sens, a disco jest dobre dla wszystko. I wanna dance with somebody, Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 16 po 6.
1: Eagle Eye Cherry i Andrzej Piaseczny i jego rysowanie tobie, czyli taki cudowny, bendowy, imprezowy kawałek. No tak, was budzi tylko Radio Złote Przeboje. Chcecie poczuć piątek od pierwszego otwarcia oczków? No to bądźcie z nami przez cały czas, 17 po 6.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
7: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
8: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Andrzej Piaseczny w porannym programie Radia Złote Przeboje. Piątek to jest taki dzień tygodnia, że nie wiadomo, jak człowiek byłby przeczołgany całym tygodniem, to jednak łapie nowy wiatr w żagle. My nie śpimy, tak. A wy? To jest kluczowe pytanie o tej porze, o 6.28. A telefon do nas 22-44-30. Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Jestem z Kędzierzyna Koźla. Słucham radio Złote Przeboje non-stop. Kocham was i pozdrawiam całe radio Złote Przeboje.
2: No, czuć było w tym wyznaniu nieco sztywności, skrępowania, ale to się zdarza po całym tygodniu pracy.
3: Absolutnie tak.
0: Rozmasujemy.
3: Tak, obiecujemy. To my obiecujemy, że zanim skończy się ten poranek, będzie już tylko luz, flow i breakdance, kochani. Tu radio Złote Przeboje na dzień dobry. 22-44-30 to jest numer dla spóźnionek na piątkowy apel poranny. Dzwońcie, cieszcie się piątkiem, a u nas leci Laura Branigan, 29 po 6.

0: niby w Holandii mieszka, czyli pod poziomem morza, a depresji w tym kawałku nie słychać. Obowiązkowa gwiazda piątkowa jest Cissy Catch. Musi być weekend na horyzoncie. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 24 minuty 7.
1: A propos piątkowego, weekendowego nastroju, to za chwilę przebój, który absolutnie cudownie nas nastraja na piątkowe i weekendowe głupoty. The Cure Friday, I'm in love w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Tak wam właśnie zagramy już za moment. Bądźcie blisko.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem. Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
1: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Roboty drogowe. W kilku miejscach w Rudzie Śląskiej rozpoczęły się prace, na przykład na ulicy Szyb Maciej. I tutaj prace powinny zakończyć się już dziś, a do końca roku możemy spodziewać się przeszkód w innym punkcie miasta, na ulicy Obrońców Westerplatte.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Jest takie, mili państwo, święto, które zaczęło się 116 lat temu, a obecnie świętują je na całym świecie, nie tylko w Bawarii, nie tylko w Monachium. Święto, jak się pewnie domyślacie... No właśnie, Oktoberfest. Od tygodnia trwa nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na całym świecie.
2: A nie chwaląc się, jeden z naszych porannych prowadzących udał się nawet na profesjonalną lekcję jodłowania. Posłuchajcie.
3: Powiedz jo.
4: Świetnie,
3: obniż krtań trochę.
5: Bardzo, bardzo prosimy się nie śmiać. Sami spróbujcie, dobra? No. Sami spróbujcie, tak. 22 44 30. I teraz zadanie dla was, kochani. Za najlepsze jodłowanie, jakie z siebie wydacie. Dzisiaj o poranku obiecujemy nagrodę. Złotą kawę naszego porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat.

0: słynny reżyser David Lynch odkrył tego artystę, Chris Isaak. Po tym odkryciu jego kariera nabrała rozpędu i nawet zagrał w jednym z jego filmów, czyli W ogniu krocz ze mną. Chris Isaak w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątkowy poranek. Za niespełna 5 minut będzie 7, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Zdali kartę rowerową, a teraz dostają coś jeszcze. Uczniowie w całej Polsce otrzymają kaski rowerowe.
0: No proszę.
1: O tej ogólnopolskiej akcji opowiemy w najbliższych wiadomościach o 7.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen.

0: energią po rabaty.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: Może i jest stare, ale od spodu, jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Crown.pl 605 400 773.
6: Reklama. 25 września w piątek mamy godzinę 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Po ataku na żołnierza w Jarosławiu prezydent Ukrainy zabiera głos. Zdali egzamin na kartę rowerową, dostaną kask. Ogólnopolska akcja w szkołach. Mniej obcy na festiwalu w Gdyni to historia Jana Borysewicza. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po ataku na żołnierza w klasztorze w Jarosławiu. 31-letni obywatel Ukrainy zaatakował 5 osób. Jedna nie żyje, 4 zostały ranne. Świadkowie zdarzenia są w szoku.
8: Jak szłam na mszę świętą, tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony w tętnicę szyjną. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony ksiądz.
9: Znała pani tego księdza?
8: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek.
7: Napastnik został zatrzymany, obecnie przebywa w szpitalu. Prokuratura na razie nie informuje o motywach ataku. Władze Jarosławia ogłosiły żałobę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinku w Podgrójcem na Mazowszu. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że mogła to być celowa próba zakłócenia działania stacji. Tego typu obiekty są ważne dla poprawnego działania systemu, mówi Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
10: Takie stacje naziemne mogą się łączyć z wieloma satelitami, oczywiście Starlink naraz, które widzą na niebie. No i dzięki temu tą sieć możemy, tak można powiedzieć, połatać i mieć globalny zasięg.
7: Na miejscu pożaru służby zabezpieczyły monitoring. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymują kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. Przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Historia Jana Borysewicza na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami lidera zespołu Lady Punk. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
11: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
7: W filmie Jana Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Już tylko 2 zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Za to w hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a w skandynawskich derbach Norwegia pokonała Danię 3-2.
0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
13: Kierowcy nie przejadą już ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Droga została zamknięta, będzie przebudowywana. Około pół roku potrwa ta inwestycja. Objazd w kierunku Sosnowca odbywa się w tej chwili ulicami oddziału AK Ordona i ulicą Grabocińską.
0: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
13: Grzybiarze pewnie będą zadowoleni. W nocy popadało intensywnie, w tej chwili też jeszcze pada, a w kolejnych dniach czeka nas ocieplenie. Dzisiaj 15 stopni, jutro, pojutrze okolice 20 stopni. No i sobota zdecydowanie ładniejsza, pogodniejsza od piątku. Sporo słońca w weekend, po weekendzie też raczej pogodnie, ładnie niż pochmurno-deszczowo.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
6: Dzień dobry. Po siódmej poprosimy paragony do kontroli. Sprawdzimy, co się na tych zakupowych paragonach w Polsce regularnie powtarza.
14: No ciekawe, ciekawe. Po siódmej też podpowiemy wam, jak zdobyć bilety na koncert Królowie Życia. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio. Jest 5 po siódmej. Gramy szer.

0: Czechy tak, Niemcy tak, a my... No to kochani, teraz w porannym programie pojawi się bardzo ciekawa mapa naszego regionu. Jeszcze raz, Czechy tak, Niemcy tak, ale nie wiedzieliśmy, że Polska to też kraj zamiłowanych piwowszy.
1: Ten napój według nowych badań pojawia się średnio na co 10. paragonie zakupowym w Polsce.
2: Tak, my nie możemy tutaj ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, bo pora nieodpowiednia, za wcześnie, ale chcemy tylko przypomnieć naszą ulubioną niemiecką piosenkę.
0: No a tak przy okazji, to zapraszamy was dzisiaj do porannych zawodów w jodłowaniu. Możecie zajodłować pod numerem 2244 i 30. A dla zwycięzcy, najlepszego jodłowacza, mamy złotą kawę naszego porannego programu 2244 i 30. A to jest YouTube Pride in the Name of Love. Jest 13 minut po 7.

0: Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Ace of Base, zespół ze Szwecji. To kogo my tam mamy w tej Lidze Narodów? W grupie Szwecję, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę. Cztery kraje. Łatwo nie będzie. Dzisiaj gramy z dwoma naraz wieczorem z Bośnią i Hercegowiną. Czyli mamy co? Piłkarski piątek.
1: Tak jest. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. 20 po 7. Też bym chciał coś powiedzieć dobrego o polskiej piłce nożnej, ale nic mi do głowy nie przychodzi. No to w myśl starego przysłowia radiowców, jak nie wiesz co powiedzieć, to zagraj Beatlesów. No to zagramy. Za kilka minut. Bądźcie blisko.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.

0: Robert. Giganci, giganci. Duet Aretha Franklin, George Michael w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A teraz będzie mowa o innym duecie, bo uwaga, mamy dla was złote bilety na koncerty duetu Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, który to duet gra razem, już nie uwierzycie, 50 lat.
1: Tak.
0: To będą bilety na koncert Królowie Życia.
1: Już pierwsze koncerty z tego cyklu mamy za sobą i to są dwie godziny, ponad dwie godziny grania. No i panowie, legendy grają nie tylko Przeboje Kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni za tymi nazwami też stoją.
0: Tak, jeszcze dzisiaj mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie, 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się bawić z nami? No to zapraszamy. Wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam Królowie Życia, a najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami już dzisiaj po godzinie 18.
0: Tak będzie, a żeby poczuć ten klimat, sięgniemy teraz właśnie po Przebój Kombi z 1984 roku. Kochać cię za późno w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 29 minut będzie 8.

0: Był rok 1999. Włączało się jakąkolwiek stację radiową, leciał Carlos Santana. Otwierało się telewizor, leciał Carlos Santana. Otwierało się lodówkę, wyskakiwał Carlos Santana.
1: Tak było.
0: I to był jedyny taki przypadek, kiedy to nikomu nie przeszkadzało. Z płyty Supernatural, Corazon Espinado, Santana i Mana za 21 minut będzie ósma.
1: Z kolei wczoraj na festiwalu filmowym w Gdyni pierwsi widzowie zobaczyli Mniej obcy, film inspirowany życiem i wspomnieniami lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Wszyscy będziemy mogli go obejrzeć już niedługo, 7 października, a Lady Punk za chwilę w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja.

0: Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
17: Złote przeboje w drodze.
18: W katowickim Janowie ruszył kilka dni temu już kolejny etap prac na ulicy Leśnego Potoku. Po zakończeniu remontu chodników przyszedł teraz czas na drogę. Trwają roboty na odcinku od ulicy Oswobodzenia do Grodowej i potrwają w tym miejscu do 10 października.
17: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
16: Sponsorem programu był Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa niezła impreza, a nawet najsłynniejsza na świecie impreza. Nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie mamy Oktoberfest. No i słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowanie. 22, 4 czwórki, 3 zera.
2: Macie odwagę zajodłować do słuchawki? To śmiało, zapraszamy. 22, 4, 4 i 3, zaraz. Za najlepsze naszym zdaniem jodłowanie obiecujemy nagrodę złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. No to uwaga, 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Cudowna, cudowna jak zawsze. Kylie Minogue w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, piątkowy poranek za niespełna 5 minut. 8 kibice mają dzisiaj kumulację. Mamy siatkarsko-piłkarski piątek, krótko mówiąc, Polsko biało-czerwo.
1: To my o siatkarzach, bo jeden mecz dzieli naszych siatkarzy od finału Mistrzostw Europy. Na drodze Słoweńcy, których Polacy w tym sezonie spotkali na boisku już 3 razy.
0: No.
1: Więcej o tym meczu w wiadomościach o 8 posłuchajcie.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
10: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Mamy godzinę 8, 25 września i to jest piątek, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Rząd publikuje nową instrukcję na wypadek zagrożenia z powietrza. Koniec kampanii w Krakowie, od północy cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Polscy siatkarze grają dziś o finał Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Więcej o tym Szymon Kępka.
7: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
8: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
7: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
6: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma też trafić do aplikacji mObywatel. Piątek w Krakowie jest ostatnim dniem kampanii wyborczej przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta tego miasta. Dziś od północy do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. O urząd prezydenta Krakowa ubiera się 7 kandydatów. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. Ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
6: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Nasi siatkarze powalczą dziś w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy. Rywalem będą Słoweńcy. Obie drużyny wiedzą o sobie wszystko, bo tylko w tym sezonie mierzyły się już 3-krotnie.
10: Oni wiedzą, jak my gramy, my jak oni grają. Nie ma dużo różnicy taktycznej. Może być na początku, że albo oni, albo my będziemy grali trochę inaczej, ale nie, myślę, że nie możemy się zaskoczyć.
6: Mówi trener naszej kadry Nikola Grbić. Mecz ze Słowenią o 17:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
11: Ulica Kazimierzowska w Dąbrowie Górniczej wreszcie doczekała się remontu. Droga będzie przebudowana, powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który połączy istniejącą drogę rowerową wzdłuż ulicy oddziału AK Ordona z parkiem Kuronia. Obowiązują objazdy i tak będzie przez mniej więcej pół roku.

0: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
1: Do południa w Katowicach przewaga chmur i deszcz od czasu do czasu. Po południu jednak powinno być już ładniejsze, pogodniejsze. To będzie wstęp do całkiem przyjemnej, słonecznej soboty. Słonecznej i cieplejszej. Dzisiaj 15 stopni maksymalnie, a jutro już prawie 20. W niedzielę też ciepło, 21 stopni i ładnie, równie pogodnie i ciepło ma być po weekendzie.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po 8 pojawi się w naszym programie najlepsza okazja, taka, że aż grzech nie pójść na zakupy. W komplecie będą też pomyłki kurierskie.
2: Po 8 sprawdzimy też, czy ludzi w dobrej woli jest więcej, jak w piosence Niemena. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Odliczamy do weekendu, the final countdown, zespół Europe, 4 po 8.

0: absolutnie wyjątkowa okazja, wręcz niebywała okazja. Teraz się pojawi w porannym programie Radia Złote Przeboje, uczulamy. Wyjątkowa okazja, a przynajmniej tak twierdzą nasze żony.
1: No, często mówimy okazja, to była przecena stulecia.
2: No.
1: Albo to, przecież to mam od lat, tylko dawno nie nosiłam.
0: No, tak. Proszę, no.
1: Miałam straszny tydzień w pracy i należało mi się, tak? Mhm. Tak, najczęściej właśnie kobiety usprawiedliwiają swoje zakupy.
3: To prawda, i w ogóle to trzeba jeszcze uważać też na kurierów, oszustów. Ja słyszałem, że pewna żona zamówiła dla męża piłę spalinową, a przyszła sukienka i buty. A teraz zagramy Barbie, czyli piosenkę o kobiecie, która ma bardzo dużo sukienek i butów. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątkowy poranek, 12 po 8.
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Life is Life i Opus, piosenka, która usprawiedliwia właściwie wszystkie niespodziewane wydarzenia weekendowe. Gdyby tak melanż za bardzo pociągnął, no to co? No życie, po prostu życie. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Alphaville u nas zagra, a potem sprawdzimy, kto wygrał poranne zawody w jodłowaniu. Koniecznie zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Autopromocja.
4: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
5: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
4: Już jutro od 18:00.
5: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
11: 15 zł.
10: Lepiej.
11: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
10: Z kuponami?
11: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Od tygodnia trwa Oktoberfest nie tylko w Monachium, ale też w różnych miejscach na świecie, od Kanady po Australię. Słuchaczom Radia Złote Przeboje też włączył się tryb jodłowania od rada. No i czas na wielkie podsumowanie naszych porannych tyrolskich zawodów.
2: I olejku, i olejku.
3: Nolej, nolej, nolej, nolej. A ja będę pił, pił, będę pił, będę pił, będę pił.
4: Joriri, joriri, joriri, joriri, joriri.
5: Lej tą kawę, złotą kawę naszego porannego programu. Wysyłamy właśnie temu ostatniemu królowi porannego jodłowania. Niech leje tę kawę radośnie. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim odważnym, którzy zadzwonili, a po weekendzie wrócimy do was z nowymi, poważnymi zadaniami, poważnymi przypominamy i tematami i z nową kawą, tak.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Czyta lektor AI.

0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Uwaga kierowcy w Gliwicach, od dziś zmiany na skrzyżowaniu ulic Bojkowskiej i Rolników. W tym miejscu powstanie rondo, które uporządkuje ruch, poprawi płynność przejazdu, poprawi bezpieczeństwo. Ograniczona też będzie prędkość na Bojkowskiej. Dziś drogowcy przejmują plac budowy.
3: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
1: Sponsorem programu był Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.

0: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. Pamiętacie, jak Czesław Niemen tak śpiewał?
1: Lecz ludzi dobrej woli jest więcej.
0: No, właśnie tak było. Słuchajcie, postanowiliśmy sprawdzić fakty w tej sprawie.
2: We wsi Dobra Wola w latach 80. mieszkało niecałe 100 osób, a obecnie jest to 493 mieszkańców.
3: No.
2: Więc potwierdzamy, ludzi dobrej woli jest więcej.
4: A tak w ogóle to ciekawe, czy mieszkańcy dobrej woli zdają sobie sprawę, że ten świat nie zginie dzięki nim. Nie! Pozdrawiamy mieszkańców dobrej woli. Mamy nadzieję, że mimo, że dziwny jest ten świat, to w dobrych nastrojach zaczniecie weekend z Radiem Złote Przeboje. Teraz u nas zespół AHA za 11:09.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Reklama.
14: 25 września i to jest piątek, mamy punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Po ataku w Jarosławiu dodatkowe siły mają zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Historia Violetty Villas trafi wkrótce do kin. Film walczy o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, a cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
16: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
15: Po tym, co wydarzyło się w Jarosławiu, premier Donald Tusk napisał, że sprawca z całą surowością zostanie ukarany. Głos zabrał także prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Sprawca

0: Ta musi ponieść pełną odpowiedzialność, przekazał Wołodymyr Zełenski. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło Powiatowe Centrum Zdrowia. W miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub Izby Przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Włamanie do szpitala w Miastku na Pomorzu. Nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy i medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Szukamy złodziei, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
1: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
0: Według lokalnych mediów karetka, którą odjechali złodzieje, dowoziła pacjentów na dializę. Kradzież pojazdu może utrudnić organizację transportu chorych. Najpierw zagrała Łęcką, teraz Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. Violetta Villas to debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Sandra Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
2: Bo był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie.
0: Violetta Villas została pokazana z perspektywy syna, Krzysztofa Gospodarka. Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów zaczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w Dywizji B. Rywalami biało-czerwonych w grupie będą także reprezentacje Szwecji i Rumunii. To bardzo wyrównana grupa, mówił trener Polaków Jan Urban na przedmeczowej konferencji. Norweczka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich igrzyskach olimpijskich w Los Angeles właśnie w maratonie.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: To już ostatni tak pochmurny dzień przed kilkudniową poprawą pogody. Dzisiaj prawie wszędzie może popadać deszcz. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 15 w Białymstoku, do 16 w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Jutro więcej słońca, a w niedzielę miejscami 20 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Karolina, 91 i 2 FM.
2: Dzień dobry, musimy to powiedzieć wprost. Nie cieszyliśmy się tak piątkiem od zeszłego piątku normalnie. To nie mardujmy ani minuty tej rzadkiej radości.
3: Tak, niech się święci piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. My z okazji tego święta mamy najlepsze złote przeboje, aczkolwiek nie zachęcające do wytężonej pracy. Zamiast posłuchajcie, jak śpiewa Freddie Mercury. 5 po 9.

0: Trisha McNeil śpiewała w radiu Złote Przeboje. Wokalistka ma dwóch synów, więc może i wnuki będą. I teraz wyobraźcie sobie, jak pokazuje wnusiom rozkładówkę Playboya i mówi: a to wasza babcia, która tak wyglądała na początku XXI wieku. Z dziennikarskiego obowiązku sprawdziliśmy i no, wnuki mogą być dumne.
1: Tak, tak, zdecydowanie. A z powodu jesieni, pory dżów, pory mgieł, pojawi się u nas teraz wersja rokowo-drapieżna Izabeli Trojanowskiej z czasów, kiedy miała włosy w kolorze kruczo-czarnym i usta w kolorze krwiście czerwonym. No i piosenka Przebój, który stał się jednym z symboli polskich lat 80. Karmazynowa noc, tak wam gra radio Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątek, 12 po 9.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
9: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Reklama.

0: przez krytyków muzycznych określany mianem ikony popkultury na miarę Elvisa Presleya czy Michaela Jacksona. Uznawany też za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej ubiegłego i tego XXI wieku. Jego utwory coverowali, uwaga, między innymi Robbie Williams, Janis Joplin, Leanne Richie czy Tina Turner, a w Polsce Budka Syflera i Krzysztof Krawczyk. Tak, to był Tom Jones w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a ta za chwilę będzie zespół, którego jeden z członków stwierdził swego czasu, że uwaga, że Żgów jest fajniejszy od Liverpoolu i się po prostu przeprowadził do Żgowa. Serio. John McInerney. To o nim mowa, a zagra z kolegami z Bad Boys Blue przebój A World Without You, nazywany czasem po prostu Michelle w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek, 9:30.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Crown.pl 605-400-773.
15: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
16: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: ty.
1: Wiosna, wiosna, ach, to ty, na szczęście tylko w tytule, bo w piosence pojawiła się też jesień, bo inaczej czulibyśmy pewien dysonans, ale kochani, stoimy na progu pięknego weekendu, przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry i lecimy na ten weekend!
2: Tak, a dzisiaj jest jeszcze w ogóle dzień farmaceuty, przypominamy, żeby nie łączyć leków z, a zresztą sami wiecie z czym. Iwona Barańska, dziękujemy, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz, znaczy tam na 13 stronie Google piszą, że można łączyć.
3: Oj, dobra.
1: 17.
2: A przy mikrofonie witamy Gosię Kościelnie.
4: Która będzie łączyła dzisiaj absolutnie niewinnie ludzi przy największych przebojach lat 80. i 90. Zapraszam.

0: Rod Stewart, za 5 minut będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Posłuchajmy razem, a potem już zaczynamy sobie oficjalnie piątkowe przedpołudnie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Jazda w Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
17: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
18: Piątkowe przedpołudnie, zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
19: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek Wodzisław Śląski i kłopoty szpitala powiatowego, który z powodu braków kadrowych zawiesza działalność kolejnych oddziałów. Radni w czasie ostatniej sesji zaapelowali o przedstawienie konkretnego planu naprawczego do władz powiatu.
7: W sąsiednim Raciborzu, w sąsiednim Cieszynie, gdzie szpitale również mają charakter powiatowy, oddziały świetnie funkcjonują. Mamy prawo oczekiwać od starosty, że zastanowi się nad tym, kto kieruje szpitalem.
19: Mówiła radna Izabela.

0: Bela Grela o sytuacji w szpitalu rozmawiali wczoraj radni powiatu wodzisławskiego. Przenosimy się do Tychów. Reklamy mogą skutecznie psuć krajobraz, dlatego Tychy pytają mieszkańców, gdzie reklamy przeszkadzają, a gdzie nie. Na stronie internetowej miasta dostępna jest już geoankieta. Będzie do dyspozycji Tyszan do 1 października. A 4 października ruszą zapisy do pierwszego nocnego biegu w Katowicach, który odbędzie się w maju. Opowiemy o nim za godzinę.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
0: Na razie jeszcze zachmurzenie, deszcz i chłód, 15 stopni najwyżej, ale wszystko zmierza w słusznym kierunku. Pogoda w weekend będzie zdecydowanie przyjemniejsza. Będzie słonecznie, będzie pogodnie, będzie cieplej. Jutro już prawie 20 stopni, w niedzielę ponad 20 stopni, a po niedzieli przez kilka dni słońce i żadnych spadków na termometrach, ponad 20 stopni.
1: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
2: Z wszelkich badań i pytań wynika, że piątkowe przedpołudnie to jest nasze ulubione przedpołudnie w tygodniu. Przynajmniej większości z nas, więc cieszmy się tym i radujmy, a przy okazji największe przeboje lat 80. i 90.
3: Złote Przeboje.
2: Gosia Kościelniak, zapraszam, to teraz sobie spojrzymy na zachód, Go West i Pet Shop Boys. Zaczynamy.

0: Jutro jest Światowy Dzień Królika. To jest wyjątkowe święto, które przypada co roku 26 września i celem jest promowanie prawidłowej opieki nad królikami domowymi i zwrócenie uwagi na ochronę dzikich uszaków, no i poprawę ich losu na całym świecie. No ale tak a propos uszaków, no to nie możemy tego nie zauważyć. Ponieważ, no, jak wiadomo...
1: Robota nie zając.
0: Właśnie, więc w takim razie, jakim zwierzęciem, tak sobie pomyślałam, że dzisiaj o tym możemy porozmawiać, czujecie się w pracy i dlaczego? Jakim zwierzem jesteś w pracy? Czekam na wasze telefony i za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12:00 piękny, biały, ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Na kawę albo herbatę w pracy idealny. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. No i zastanówmy się, tak poszukajmy w sobie tej odpowiedzi. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
3: Co za dzień?
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

śpiewał Mors Miłości, a swoim głosem i zmysłowymi przebojami wspierał powiększenie się amerykańskiej populacji. Można to sobie wyobrazić. Sam doczekał się co najmniej 9 dzieci. Jako nastolatek nie znał nut i nie potrafił odczytywać języka muzyki. Zamiast do świata występku, wtedy ciągnęło go do sławy. Mocno to poczuł pierwszy raz, kiedy zjawił się w okolicy siedziby Capitol Records Hollywood i ruch i koloryt osób wchodzących i wychodzących do budynku tej wytwórni nagraniowej rozbudził jego marzenia o karierze w branży rozrywkowej. W tym potężnym, a zarazem łagodnym głosie Barry'ego White'a zakochali się najmocniej słuchacze z Wielkiej Brytanii i to tam w związku ze swoim wyglądem ważył ponad 170 kg, nazwano go właśnie Morsem Miłości, a wkrótce ten przydomek trafił między innymi na jego oficjalny album kompilacyjny. Mors Miłości za nami, to Radio Złote Przeboje, a przed nami Las Ketchup i zaraz potem jeszcze zaśpiewa specjalnie dla Was Meja.

0: za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
7: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.

0: Robota, nie zając.
1: To pytanie dzisiejsze pada jeszcze czasami na rozmowach rekrutacyjnych. Jakim zwierzęciem jesteś w pracy? Kocurem? Takim starym wyjadaczem, który zna się na swojej robocie i nie podejdziesz do niego, jak on nie ma ochoty? A może francuskim pieskiem? A może jaskółką, która przyfruwa do biura o świcie ze świergotem na ustach, a właściwie na dzióbku i głową pełną pomysłów? Ciekawa jestem, bardzo dzwonicie.
2: W pracy jestem jak mróweczka. Na początku praca, szybko praca, później odpoczynek.
3: W pracy jestem pracowitą mróweczką pełną motywacji. Muszę taki być, żeby zarobić na potrzeby rodzinno-bytowe. Pozdrawiam wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4: Tym zwierzęciem to najbardziej unifikuje się z leniwcem.
1: Mrowisko nam się zrobiło, no i leniwiec, co zrozumiałe. Bardzo mocno pozdrawiam i mróweczki, i leniwca. No i takie to troszkę kontrastowe. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Dziś o tym sobie gawędzimy w piątkowe przedpołudnie pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. Za najciekawsze zgłoszenie dzisiaj mam dla kogoś z was kubek ceramiczny Radia Złote Przeboje. Po 12:00 komuś z was go oddam. 2244 i 3:0. Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
0: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
14: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Tychy chcą uporządkować reklamy. Ruszyła specjalna geoankieta dostępna na stronie internetowej miasta, mówi Małgorzata Wawak z ratusza.
15: Na specjalnej mapie można wskazać konkretne miejsca w Tychach. Chodzi m.in. o lokalizacje, w których reklamy są uciążliwe lub zwyczajnie nie pasują do otoczenia. Można też wskazać miejsca, gdzie reklamy dobrze wpisują się w przestrzeń miasta.
14: Tyszanie mają czas do 1 października i jeszcze zostajemy w Tychach. Bardzo ważna data to 27 września. Wtedy w tyskiej mediatece kolejna konferencja RAK OFF. Będą rozmowy z ekspertami, ale będzie też okazja do bezpłatnych badań. Zapraszają tyskie szpilki. A najwygodniejsze buty będą potrzebne w czasie nocnego półmaratonu, który odbędzie się w Katowicach po raz pierwszy. Zapisy od 4 października, a bieg w maju.
16: Formuły 21-kilometrowej jeszcze w naszym mieście nie było.
14: Przypomina wiceprezydent Maciej Biskupski. Do biegu wrócimy też w południe.
1: Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest Mirai Motors, autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
1: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
14: I o takiej pogodzie można opowiadać. Jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu słońce. Sporo słońca, temperatura powyżej 20 stopni, 22.

0: 23 stopnie w porywach, no, szykuje się naprawdę odsłona przepięknej jesieni, takiej jak chyba lubimy najbardziej, czyli sucho, słonecznie, ładnie, ale dziś jeszcze chłodno, 15 stopni maksymalnie i chwilami deszczowo.
1: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM.
2: Sponsorem programu był Mirai Motors, autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
3: Poniedziałkowego, widzicie? O czym ja myślę? Piątkowego przedpołudnia, ciąg dalszy, kolejna godzina przed nami. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z wami pytaniem.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Czym jest miłość?

0: Czy odliczysz mi, kiedy mam zacząć? Will you count me in? Takie zdanie słychać na początku przeboju, który przed nami w Radiu Złote Przeboje, to w ogóle nie miało trafić do ostatecznej wersji utworu. Piosenkarka po nagraniu wstydziła się tego zdania i prosiła producenta, żeby wyciął ten moment z początku piosenki, ale on uznał, że dodaje to piosence niesamowitej naturalności i intymności i ostatecznie przegłosował młodą artystkę i zostawił tę kwestię, która stała się takim charakterystycznym punktem tej piosenki, takim ładnym wstępem, bardzo miłym i wdzięcznym. Zresztą sami posłuchajcie, posłuchajmy razem, jak Colby Collette mówi na początku, zanim zacznie śpiewać Will you count me in? Odliczysz mi, kiedy mam zacząć?
1: Will you count me in?

0: grosze niepłatne.
1: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dlaczego banki centralne kupują złoto i jakie to ma znaczenie dla globalnego rynku. Mówi Bartosz Rączyński, dyrektor zarządzający Mennicy Apart.
2: Banki centralne kupują złoto przede wszystkim dlatego, że chcą dywersyfikować swoje rezerwy i zwiększać ich bezpieczeństwo. Złoto jest wyjątkowym aktywem, ponieważ nie jest zobowiązaniem żadnego konkretnego państwa czy instytucji finansowej. W czasach napięć geopolitycznych, niepewności gospodarczej czy zmian na światowych rynkach może więc pełnić funkcję zabezpieczenia. Rosnący popyt banków centralnych jest ważnym sygnałem dla rynku. Pokazuje, że złoto nadal jest postrzegane jako istotny element długoterminowego bezpieczeństwa finansowego. Banki centralne dokonują bardzo dużych zakupów, co bezpośrednio wpływa na wzrost ceny złota.
1: Był to ostatni odcinek cyklu. Dziękuję za wszystkie nasze rozmowy. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
0: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: 26. Zapraszamy do salonu MGMM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153, www.mmcars.pl.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: No, mróweczki pracujące. Dzisiaj pracujemy co prawda jak zawsze przy muzyce Radia Złote Przeboje, największych przebojach lat 80. i 90., ale rozmawiamy sobie o tym, jakim zwierzęciem jesteśmy w pracy, no i dlaczego.
2: Ja mogę się porównać do kreta. Pół życia pracuję pod ziemią. Pozdrawiam.
3: Ja to w pracy jestem wyginam śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Ja jestem leniwcem. Po prostu jestem w pracy i oni się muszą cieszyć, że przyszedłem. I tyle.
4: Dzień dobry. Do tej pory byłem jak osioł lub muł. Teraz jestem jak lew albo lewiatan.
1: No, to jest imponująca przemiana, panie lwie. Różnorodność zwierząt, które w nas tkwią, gdy jesteśmy w pracy, jest wielka i jeszcze do południa można dołączyć i powiedzieć, jakim zwierzęciem jesteś w pracy i dlaczego? Za najciekawsze zgłoszenia przesyłam kubek Radia Złote Przeboje biały i pięknie w nim kawa wygląda, jak smakuje. 224430 mail robota@złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
19: Po Desnoranie znika chrapanie.
18: Aflofarm.
0: Reklama.

50 lat temu, to jest niesamowite. 50 lat temu, 25 września 1976 roku powstał zespół U2, a w samym sercu kalifornijskiej pustyni leży Joshua Tree National Park, takie wyjątkowe miejsce, gdzie rosną dziwnie powyginane, takie nieduże drzewa, niepokojące. I to właśnie tutaj zespół U2 odnalazł inspirację do kultowej płyty The Joshua Tree z 1987 roku. Pierwotnie album miał nazywać się Dwie Ameryki, The Two Americas. Przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej fotograf został wysłany do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu interesujących miejsc i on powiedział właśnie Bono o wyjątkowych drzewach, które znajdują się w okolicy, o drzewach świętego Jozuego, wyglądających jak prorocy wyciągający ręce w geście modlitwy, i zapadła decyzja, że album będzie nazywał się właśnie tak, The Joshua Tree, na cześć tych drzew. U2, With or Without You, w Radiu Złote Przeboje.

0: już za 5 minut będzie południe, a w południe oczywiście najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta i naszej okolicy, więc zostańcie z Radiem Złote Przeboje, posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości ze Śląska i Zagłębia.
12: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Od 1 października na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ruszy pilotaż e-papierowych tablic z rozkładem jazdy. Technologia będzie testowana przez rok, zapowiedział Zbigniew Anioł z Departamentu Komunikacji i Transportu GZM. Tablice z rozkładem jazdy wykorzystujące technologię e-papieru mają informować pasażerów o rzeczywistym czasie odjazdu, a także dać dostęp do komunikatów i map. Dzięki wykorzystaniu baterii i paneli słonecznych mają być tańsze w instalacji i eksploatacji od elektronicznych wyświetlaczy. Teraz o nowym biegowym wydarzeniu, które odbędzie się w Katowicach nocą.
13: Bieg na 21 km ruszy 1 maja, ale w miesiącach poprzedzających zawody organizator uruchomi cykl otwartych treningów Road to Kato Night. Skorzystać z nich będą mogli zarówno doświadczeni biegacze, jak i osoby, które pierwszy raz wystartują w półmaratonie.
12: Tyle Magda Poddańczyk, a w najbliższy weekend w Parku Kościuszki Dzień Psiaka i okazja, żeby pobiegać na krótszych dystansach.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
15: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Pogoda na Śląsku i Zagłębiu.
12: Śmiało możemy wypatrywać poprawy pogody. Dziś jeszcze pochmurno, chwilami deszczowo, chłodno, bo 15 stopni maksymalnie, ale od jutra cieplej, 20 stopni i słońca będzie zdecydowanie więcej. Sobota ma być pogodna, ładna, bardzo przyjemna, podobnie zresztą niedziela. Mało tego, kilka dni po weekendzie też słonecznych i cieplejszych, ponad 20 stopni.
11: Radio Złote Przeboje Karolina, 91,2 FM.
14: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
15: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Prawie 2:02 wchodzimy w piątkowe popołudnie. A przed nami Cher, All or Nothing.

Największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, dzień dobry, witam wszystkich, którzy dołączyli teraz do słuchania Radia Złote Przeboje i wszystkich, którzy są z nami już od dłuższego czasu i w tej godzinie też rozwiążemy i podsumujemy naszą rozmowę z cyklu Robota nie zając.

odpowiedzialny, świetnie zorganizowany biznesmen i działacz społeczny, który w swojej ojczyźnie cieszy się sporym szacunkiem. Naprawdę nazywa się Orwell Richard Bernal i jest królem mieszania reggae z popem i dancehallem. Kto by pomyślał, że to właśnie znany nam wszystkim Shaggy. Nie wyobrażał sobie jako młody chłopak przyszłości związanej z muzyką, bo na początku chciał być strażakiem, ale jako nastolatek zaczął chodzić na koncerty, zainteresował się muzyką i odkrył, że ma bardzo oryginalny głos. Aha, to akurat prawda, więc postanowił to wykorzystać, ale szkolił swój głos podczas służby w wojsku i wyszło tak. Radio Złote Przeboje, Bombastic.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
2: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
3: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
2: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
3: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
12: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Sobota nie zając.
1: Jakim zwierzęciem jesteście w pracy i dlaczego? Pomysłowość wasza nie zna granic. Od 10 sobie o tym rozmawiamy. Poczucie humoru nas niesie w stronę weekendu i czytam maile od was. W pracy jestem mięczakiem, szczególnie w piątki. Poruszam się ślimaczym tempem i jak trzeba, chowam się do skorupki, napisała Anka z Grudkowa. Pozdrawiam cię, ślimaczku. A Gabriela pisze, w pracy jesteśmy jak motyle. Jeden motyle roboty, a drugi motyle. Ściskam was i posłuchamy jeszcze, jakimi zwierzakami w pracy są inni słuchacze.
2: Muszę być kameleonem, muszę się dostosować do moich pasażerów, których wożę taksówką.
3: Ja jestem jak lis, czyli chcę tak gdzieś boczkiem zawsze, boczkiem, i żeby się nie narobić, ale żeby zarobić tyle, co inni zarabiają. Lisek to potrafi.
1: Prawdziwy lisek z ciebie. Cwany taki przed nami, natomiast dzisiejsza laureatka.
4: Pracuję przy budowie dróg i czuję się w pracy jak kangur. Dlatego, że bez przerwy gdzieś skaczę. Pani Asiu, skoczy pani do biura. Pani Asiu, skoczy pani na betoniarnię. Pani Asiu, skoczy pani w lewo i w prawo. Dlatego mam wielką torbę, w której mam mnóstwo narzędzi. Jak kangur, z taką wielką torbą, która skacze na lewo i prawo. Tak się właśnie w pracy czuję.
1: Biały kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dla ciebie, kangurku. Skoczymy tylko na pocztę, żeby go wysłać.
0: Robota nie zając.

0: Poniedziałek po najlepsze okazje.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Poskręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
15: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.

przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.

Breath Away. Terry Nunn, wokalistka grupy Berlin, przed chwileczką w Radio Złote Przeboje, po latach uzyskała prawa do nazwy grupy i właśnie pod taką nazwą występowała długo po rozpadzie zespołu w pierwszym składzie. Obecnie Terry ma 65 lat i w dalszym ciągu spełnia się jako artystka poza karierą sceniczną. Chętnie też występuje w telewizji, zagrała gościnnie w kilku serialach, a także jest jedną z jurorek była. Bo już skończył się ten program, jedną z jurorek w programie rozrywkowym. A teraz w Radiu Złote Przeboje, jeszcze 10 minut do godziny 13, więc...

pięknie i za 6 minut będzie godzina 13. O 13 najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się właśnie teraz. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to

0: makijażu twarzy i stylizacji paznokci. Drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na Tylko Sprawdzone Wiadomości. Radio Złote Przyboje.
7: Prokuratura ma już zarzuty dla sprawcy ataku w Jarosławiu. Policja zatrzymała podejrzanych o napad w Inowrocławiu. Ofiara zmarła. Kolejny wyciek danych medycznych polskich pacjentów. Dorota Wartyńska, dzień dobry. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie ranił nożem księdza, a także cztery inne osoby, które zostały ranne. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
8: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
7: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. A teraz Inowrocław w Kujawsko-Pomorskim, gdzie wczoraj późnym wieczorem zmarł 41-letni mężczyzna zaatakowany przez sprawców uzbrojonych w noże. Do ataku doszło w okolicy teatru. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych. To mieszkańcy Inowrocławia w wieku 34 i 38 lat.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Nowy poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak przekazał minister cyfryzacji, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL-e oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 15 milionów Polaków. We wtorek odbędą się testy syren alarmowych w Warszawie, w Wilanowie, na Mokotowie i na Ursynowie. Przekazał wojewoda mazowiecki, który zaapelował przy okazji do mieszkańców, żeby nie podejmowali żadnych czynności w związku z wystąpieniem alarmów. W tym roku meteorolodzy z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Śnieżce dwukrotnie zanotowali najwyższe w historii pomiarów temperatury na najwyższym szczycie Karkonoszy. W czerwcu i w sierpniu było to 25,7 oraz 25,8 stopnia. To o 1 stopień więcej niż poprzedni rekord, a więc dużo. A pomiary meteorologiczne na najwyższym szczycie Karkonoszy prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat. I właśnie zaczął się tu remont. Budynek obserwatorium powstał w 1974 roku. Teraz przejdzie remont za 25 milionów złotych, który potrwa do 2031 roku.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie 13 stopni, 14 w Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie, a najcieplej do 16 w okolicach Warszawy, Trójmiasta i Szczecina. I wszędzie dzisiaj możliwy deszcz.

Dzień dobry, witamy kolejną godzinę piątkowego wczesnego popołudnia, 2 minuty po godzinie 13. No to wchodzimy sobie i w nią, a teraz Lady Punk. Gosia Kościelniak, zapraszam.

przed nami w radiu Złote Przeboje historia dziewczyny, która gdyby stała się chłopcem, zachowywałaby się w bardzo określony sposób. Oczywiście wszyscy wielbiciele Beyoncé wiedzą, że to właśnie ona teraz zaśpiewa. Beyoncé była pierwszą solo kobietą, która wystąpiła na wielkim festiwalu w Glastonbury. Pierwszą od ponad 20 lat, to było w 2011 roku. Wyszła na główną scenę i przerwała ten wieloletni cykl, kiedy w NO występowali tylko wokaliści, a wokalistki nie. Posłuchajmy.

0: Living Next Door to Alice, Don't Play You Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Reklama.

11 dnia października w Łodzi koncert Królowie Życia z Kawińskiej Tkaczyk. 50 lat na scenie. A Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje to jest konkurs, w którym możecie wygrać podwójne zaproszenia na ten koncert. Wystarczy, że maksymalnie w 5 słowach napiszecie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy, nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a każda nagroda to jest właśnie podwójny bilet na ten koncert. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk zapraszają. To będą muzyczne opowieści o przyjaźni. Największe ich znane nam wszystkim przeboje. A czekamy na stronie złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
17: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Krown.pl 605-400-773.
18: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
19: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
20: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
0: Reklama.

0: specjalnie tę właśnie piosenkę wybrałam na przywitanie
1: Jerzego. Tę piosenkę czy tą piosenkę? Jak się
0: tę piosenkę. I ty dobrze o tym wiesz. Oczywiście. Wiem do czego zmierzasz, wiem. Ja specjalnie wybrałam tę piosenkę, dlatego że chciałam, żeby nikt nas nie pytał o lata. Znaczy ile ty masz lat, ile ja, ale jest jeszcze gorsza sytuacja tutaj.
1: Właśnie, kurczę, czy to jest licencja poetyka? No pewnie jest w jakimś sensie. Dobrze, czego się czepiamy, wytłumaczmy.
0: Tak. Powinno to brzmieć tak. Nie pytam pani o lata. A brzmi...

0: pokrzepieni pełni optymizmu. No może niekoniecznie, ale na pewno nadrobimy.
1: Przede wszystkim będzie nadzieja dzisiaj. No piłkarskie emocje wieczorem. Polscy piłkarze zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jak czegoś można spodziewać? No o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Reklama.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
6: Piątek, 25 września. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
7: Lekarze zdecydują, kiedy można postawić zarzuty i chorowi M. Rządowa ustawa o podatku od zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Polscy piłkarze grają dziś z Bośnią i Hercegowiną. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała zamierza postawić prokuratura Ihorowi M., który wczoraj zaatakował nożem w opactwie w Jarosławiu. Jeden z ranionych księży zmarł. 31-latek jest pod stałym nadzorem policji i pod opieką lekarzy, którzy zdecydują, kiedy można przedstawić mu zarzuty, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
8: Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
7: Wiadomo, że mężczyzna jechał z Niemiec w kierunku Ukrainy, ale został zawrócony na granicy przez brak ważnego ubezpieczenia samochodu. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków czeka na decyzję prezydenta. Rządowa ustawa zakłada nałożenie podatku na koncerny paliwowe od marca tego roku do marca przyszłego roku. I właśnie z powodu działania wstecz według prezydenta jest ona niekonstytucyjna. Więcej o tym Maciej Kluczka.
9: Inaczej uważają rządzący, twierdząc, że prezydent nie powinien blokować wejścia w życie tych przepisów. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, przypomina minister energii Miłosz Motyka.
10: Dajmy panu prezydentowi czas. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw.
9: Podobne rozwiązania istnieją też w innych krajach europejskich.
7: Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i msze na Place de la Concorde.
11: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
7: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii gramy w dywizji B, a awans do grona najlepszych da bezpośrednio zwycięstwo w grupie. Na początek mecz z drużyną Bośni i Hercegowiny, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu.
12: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
7: Mówi Przemysław Frankowski, a mecz na Stadionie Narodowym o 20:45.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, 15 w Krakowie i Warszawie, 16 w Gdańsku. W całej Polsce może padać, choć możliwe też przejaśnienia. Mocniej wieje dzisiaj nad morzem. Najbardziej złote miejsce w najbardziej złotych górach. Proszę bardzo, tam właśnie zabiera nas dzisiaj Piotrek Jaworski. Program Rusz się jak zawsze o 14:30. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie w piątek.

0: najlepiej karmią w Wielkopolsce. Tak twierdzi Urszula, którą jeszcze dzisiaj wam zagram, która właśnie dlatego lubi koncertować w okolicach Poznania. A Robert Gawliński?
1: Jeżeli chodzi o gastronomię, to Wielkopolska, myślę, przoduje i to nie ma za bardzo konkurencji.
0: Okazuje się, że artysta też człowiek, zjeść lubi. Słuchajcie, to teraz pora skonsumować wyjątkowo smakowity przebój z roku 1997.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
3: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
2: Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł.

0: Doskonała muzyka w Radiu Złote Przeboje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. I to niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w Bieszczadach, czy nie w Bieszczadach. No akurat w Bieszczady to się właśnie teraz wybieramy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy po złotą polską jesień, no bo sama może do nas nie przyjść. Ruszamy w najbardziej złote miejsce, w najbardziej złotych górach. Rzucamy wszystko i ruszamy w Bieszczady. Zabieram was na uwielbiane i podziwiane Bukowe Berdo. Słowo Berdo w dawnym języku mieszkających tam Bojków oznaczało skalisty grzbiet górski. No i rzeczywiście taki jest. Ale najsłynniejszy szlak na ten grzbiet prowadzi przez bukową puszczę, której liście właśnie teraz zaczynają się złocić, żółcić i czerwienić. A świat wygląda jak w bajce Disneya. Wycieczkę na Bukowe Berdo tradycyjnie zaczyna się w miejscowości Muczne. Wspinaczka za żółtymi szlakami zajmie wam jakieś 2,5 godziny, ale czas w tym miejscu zdaje się płynąć wolniej i nie przeszkadza w napawaniu się widokami i zapachami. Mówiący te słowa, który szedł tamtędy jesienią, pamięta ten szlak jak przez mgłę, ale nie z powodu wieku czy zadyszki, tylko z nadmiaru wrażeń. Trasa na Bukowe Berdo to złota polska jesień w pigułce. Oferuje nie tylko barwy i widoki, kusi też grzybami i soczystymi jeżynami, które smakiem biją to ogrodowe na głowę. A na koniec odpowiedzi na pytania słuchaczy. Czy naprawdę warto rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Zdecydowanie tak. A czy w górach można nareszcie odpocząć? Ależ oczywiście, a zwłaszcza jak jest z górki oraz w łóżku po wycieczce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Adam, kopę lat. O, widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
17: Może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w firmie Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Mysłowice, Mikołowska 52, Crown.pl 605 400 773.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Dużo dobrego.
23: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
24: Sponsorem programu jest Mirai Motors, autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
25: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.

Jeden z dziewięciorga utalentowanych Jacksonów, Jermaine, i w tym wypadku Pia Zadora, ale w ramach romansu z Whitney Houston, przy okazji niejako nagrał z nią aż 4 piosenki w duecie. No to już tak nam się zrobiło do pary, że teraz Charles i Eddie w Radiu Złote Przeboje.

0: Tak, tak, oczywiście, że to jest Izabela Trojanowska, bo to jest Radio Złote Przeboje, w którym o 15 wiadomości, Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć. Dlaczego i jak wtedy mogą zmienić się raty kredytów? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był Mirai Motors, autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Bracka Wita na katowickim Dębie.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
6: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład.

0: montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie, 25 września w kalendarzach, przy mikrofonie Dorota Wardecka. Pora na wiadomości.
5: Władze miasta monitorują nastroje w Jarosławiu, na ulicach dodatkowe patrole. Stopy procentowe mogą pójść w górę, to z powodu inflacji. Kandydaci na prezydenta Krakowa mają ostatnie godziny na przekonywanie wyborców. Więcej patroli na ulicach Jarosławia na Podkarpaciu mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. To po wczorajszej tragedii w opactwie Benedyktynek, gdzie 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, z których jedna zmarła, 4 zostały ranne. Mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
6: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji, i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby nie dopuszczać takich sytuacji.
7: Są takie sygnały?
6: Na ulicach nie mamy takich zgłoszeń, natomiast sieć monitoruje. Jest tego bardzo dużo.
5: Jutro wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary ataku. Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
8: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
9: Podnieść stopy procentowe.
8: Tak, stopy procentowe. Pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
5: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
5: Mniej niż 10 godzin zostało kandydatom na prezydenta Krakowa na to, by przekonać do siebie niezdecydowanych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem.
10: Będziemy w każdej części naszego miasta. Będziemy zarówno w Nowej Hucie, w Mistrzejowicach, w Bińczycach, jak i na Proniku Białym, Proniku Czerwonym, w Bronowicach, na Krowodrzy.
11: Bez względu na to, jakie są sondaże, robię swoje, rozmawiam z mieszkańcami, przekonuję do tego, że będę najskuteczniejszą panią prezydent.
5: Mówią kandydat PiSu Michał Drewnicki i Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja akcji Metropolia za pół ceny. Ceny o połowę obniży 160 restauracji, instytucji kulturalnych oraz punkty usługowe i miejsca rekreacyjne.
12: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 swoje produkty lub usługi.
5: Zachęca wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa, a akcja potrwa przez tydzień od poniedziałku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane na Śląsku i Zagłębiu?
13: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Już w najbliższą sobotę w Parku Kościuszki największe psie święto w Katowicach. 10. jubileuszowy Dzień Psiaka i oczywiście najróżniejsze atrakcje. Będą zawody, biegnij z psiakiem do schroniska. To będą zawody dla biegaczy, ale też dla spacerowiczów od 2 do 5 kilometrów. Będzie można biec albo maszerować z kijkami lub bez. Będą najróżniejsze konkursy, strefa zabaw dla najmłodszych. Będą spotkania z ekspertami, będzie się można dowiedzieć, dlaczego pies zachowuje się tak, a nie inaczej. To wszystko jutro w Parku Kościuszki, a w Gliwicach bieg na 6 łap, także w sobotę okazja, żeby wziąć psa ze schroniska na spacer. Kolejne wydarzenie sportowe w Dolinie Trzech Stawów, sportowo-charytatywne, rajd rowerowy dla Domu Aniołów Stróżów.
0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.

0: FM. Pogoda.
1: Silny wiatr nad morzem. Mogą być przejaśnienia, ale wszędzie ciągle jeszcze może popadać. Najcieplej w Gdańsku 16 stopni, 15 w Warszawie, w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach 14 stopni. Jutro sobota, więc dowiemy się w końcu, kogo będzie gościć Marzena Rogalska w swoim programie. Marzenka wpadnie do mnie tradycyjnie o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

U2 z nową płytą. Muzycy oficjalnie już zapowiedzieli pierwszy od 9 lat album Carnaval de Luz, który ukaże się 13 listopada. To chaotyczny, prowokacyjny, świetny zbiór piosenek. Tak na temat nowego materiału wypowiedział się The Edge, gitarzysta U2. Pyszne wieści.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Muzyka i głos.

0: Long zaśpiewał Lionel Richie, a ja też All Night Long mógłbym czekać na ciebie. Marzena Rogalska, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochany Jurku. Ja już nie będę po raz kolejny przy okazji Lionela opowiadać ci, jak wspaniale było przeżywać jego muzykę na koncercie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy śpiewali razem Złote Przeboje. Ja po prostu tylko cię poproszę, żebyś ty zanucił największy hicior Artura Gadowskiego, Zdobyć Świata Szczyt. Ja ten szczyt zdobędę w najbliższą sobotę, bo Artur Gadowski spotka się ze mną. Zdobyć świata... No, jedziesz, jedziesz, śpiewaj mi tu. Nie śpiewaj już, dobra, zwalniam cię z tego
0: obowiązku.
1: Chwała
0: Bogu, są od tego lepsi, są od tego zawodowcy. Nasz duet, Marzena Rogalska, Jerzy Tolesiński, poleca serdecznie duet Edyta Górniak, Mieczysław Szcześniak.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, jedna plus jedna gratis.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
20: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: Travistofast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
24: Sponsorem programu jest Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.

26 koncertów do 17 października zagra w sumie w Paryżu Céline Dion, a jeśli nie załapiecie się na żaden z tej serii, to artystka powraca w dokładnie to samo miejsce koncertowe. Będzie tam śpiewać jeszcze między 8 a 29 maja przyszłego roku. No to Céline Dion!

0: Piątkowe radio pełne największych przebojów lat 80. i 90. i wiadomości o 16.
1: Jest nowa instrukcja, gdzie się chować, jak się zachować w sytuacji zagrożenia z powietrza. Czy łazienka, czy klatka schodowa, czy garaż. O tym wszystkim w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Mirai Motors. Autoryzowany dealer marki Cherry w Sosnowcu.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer

0: Na Orlenie?
1: Ciepło.
0: Z kuponami?
1: Cieplej.
0: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 25 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
6: Do końca tygodnia żałoba, jutro marsz ciszy w Jarosławiu na Podkarpaciu. Rząd publikuje instrukcje, jak reagować na zagrożenie z powietrza. Polska reprezentacja zagra dziś na Stadionie Narodowym. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po wczorajszym ataku nożownika w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, z których jedna zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
7: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
6: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również na jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia zapowiedziały swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć na rządowych stronach. Więcej o tym Szymon Kępka.
8: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach. Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
6: W przyszłym tygodniu ceny diesla mogą przekroczyć 9 zł za litr, prognozują analitycy epetrol.pl. Konkretnie ten przedział ma się zawierać między 8,99 a 9,29. Litr benzyny 95 ma natomiast kosztować od 7,97 zł do 8,09 zł. Cena gazu ma oscylować między 3,14 a 3,24 za litr. Wrócimy do tego za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w Dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana ma to być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
9: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
6: Dzisiejszy mecz zacznie się o 20:45 na Stadionie Narodowym.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane na Śląsku i Zagłębiu?
11: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na lalkę, kinową wersję z Marcinem Dorocińskim musimy jeszcze chwilę poczekać, a tymczasem możemy obejrzeć Brada Pitta w akcji. Nowy film z Bradem Pittem już dziś na dużym ekranie w Sercu Dziczy. To jest thriller, film akcji po katastrofie lotniczej w samym sercu dzikiej Alaski. Doświadczony były żołnierz sił specjalnych i jego pies bojowy zostają odcięci od świata. Zdani wyłącznie na własne umiejętności, muszą przetrwać. Ten film już dziś w kinach Helios w Katowicach, w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej. Skoro o kinach mówimy, Kino Światowid przywiozło z Gdyni tytuł najlepszego kina w Polsce. Tak jest i w tymże kinie, a także w innych kinach studyjnych w Katowicach Arts Independent Festival. Na koniec zaproszenie na jedzenie w Sosnowcu w Parku Sieleckim w weekend z lot żarciowozów.
10: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
12: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
10: Pogoda.
5: 14 stopni w Lublinie, Poznaniu i Łodzi, 15 w Krakowie i w Warszawie, 16 w Gdańsku. Nad morzem silny wiatr, wszędzie może popadać, ale przejaśnienia gdzieniegdzie też będą się jeszcze zdarzać.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74.

0: 74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Nigdy nie przechowuj tych produktów obok chleba. Polacy tak robią, a potem zastanawiają się, dlaczego chleb twardnieje. Na co zwrócić uwagę? Powiem o 16:30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Wypuścili go z więzienia, a rok później dostał Grammy za całokształt twórczości. James Brown nieraz miał solidne kłopoty z prawem. Na profilu Justyny Steczkowskiej 2 tygodnie temu pojawiło się nagranie, na którym 5-letni wnuk Grzegorza Ciechowskiego wykonuje utwór napisany przez swojego dziadka specjalnie dla Justyny Steczkowskiej. Pięknie jest widzieć, jak piosenki przekraczają granice, łączą pokolenia i niosą dalej pamięć i emocje. Muzyka naprawdę ma niezwykłą moc, napisała Steczkowska w mediach społecznościowych.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Czyta lektor AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: na szczęście to nie Ameryka. U nas pieczywo, zdaje się, jest jednak lepszej jakości niż to za oceanem, ale... No ale co z tego, kiedy czasem nazajutrz chleb nie jest już świeży i chrupiący? Zazwyczaj winny nie jest ani piekarz, ani mąka. W takim razie co jest? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Chleb najszybciej twardnieje w lodówce i to właśnie tutaj często popełniamy błąd. Skrobia powraca do stanu stałego w temperaturze od 0 do 10 stopni Celsjusza, czyli dokładnie w temperaturze, która panuje w zwykłej lodówce. Dlatego idealne jest raczej suche i chłodne miejsce w kuchni z dala od piekarnika, kuchenki, kaloryfera i zmywarki. Drugi winowajca jest bezpośrednio związany z otoczeniem w lodówce i chlebaku. Wnętrze chleba jest pełne maleńkich porów, przez co pochłania niemal wszystko od wilgoci po zapachy sąsiednich potraw. Dlatego produkty o silnym aromacie i dużej wilgotności należy trzymać z dala od pieczywa i nigdy nie pozostawiać ich w tym samym otwartym pojemniku.
1: Dobrze wiedzieć.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Piątek po południu i wieczorem pochmurny, natomiast jutro od zachodu i południa pogoda zacznie się poprawiać, ma się przejaśniać, a nawet może się wypogodzić. Jutro na termometrach od 14 do 21 stopni, więc odrobinę cieplej niż w tym tygodniu. A piątek wieczorem to również utrudnienia w Warszawie w okolicach Stadionu Narodowego w związku z meczem.
16: Radio Złote Przeboje Karolina 90.

Właściwie to bardziej aktorka niż piosenkarka. Martika w Radiu Złote Przeboje zagrała w filmie Annie już w 1982 roku, a w serialu Kids Incorporated grała w latach 84-86, a dopiero w 1988 roku nagrała pierwszy singiel. Zdolne te nasze gwiazdy, które mają dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Depeche Mode.

0: Dochodzi 17, mamy piątek, ale nie będziemy się tak całkiem wyluzowywać, bo ważne rzeczy do powiedzenia będzie wam miała za chwilę Dorota Wardecka.
1: Ważne i od nich raczej się nie rozluźnimy, mianowicie paliwo ma jeszcze podrożeć w przyszłym tygodniu, ma pęknąć ta słynna granica 9 zł za litr diesla. Ile dokładnie może kosztować, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność.

0: Hernandez, która pokonała Mirę Andrzejewą.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie. Jutro sporo słońca w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 15 stopni, najcieplej w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry. Tam termometry wskażą nawet do 22. To już minuta po godzinie 18, zatem z wielką przyjemnością i radością oznajmiam wam, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko. W tej godzinie będę miał dla was zaproszenia na koncert zespołu Kombi do Łodzi na 11 października. Szczegóły już za kilka minut, ale właśnie zespołem Kombi zaczynamy. Sen się spełni.

0: Każda wolną chwilę uwielbia spędzać się w swojej posiadłości w Toskanii, do której od czasu do czasu na małą czarną wpada włoska gwiazda Zucchero. To Sting i jego słynny numer Anglik w Nowym Jorku, a do dziś polskie gwiazdy także są pod wrażeniem każdego koncertu Stinga, także Ania Byszkoni.
1: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga i jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: I od razu człowiek ma ciary na plecach. No a teraz gwiazda, którą miałem kiedyś wielką przyjemność poznać, ma cudowne loki na głowie. Sheryl Crow, nazywana kiedyś dziewczyną z gitarą. Już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy przez całą dobę, czyli największe kawałki 80. i 90.

Do dziś ta piosenka uznawana jest za ponadczasowy hymn pokoju i wolności, ale prawdziwą inspiracją i współautorką tekstu była żona tego artysty, czyli Yoko Ono, a tym artystą oczywiście jest John Lennon w radiu Złote Przeboje. To już prawie 18 minut po godzinie 18, to teraz pora na gwiazdę, która w młodości no nie miała łatwo. Podobno do późnych godzin nocnych musiała wybierać się ze swoją mamą, aby koncertować w różnych klubach muzycznych nie tylko Nowego Jorku, ale także Chicago, no ale w końcu, jak to przychodzi z czasem, wszystko w jej życiu się zmieniło, poszło w dobrą stronę. Ona od urodzenia kochała muzykę country i ona kocha także mieszać tą muzykę country z różnymi stylami muzyki R&B, pop, dance, no i produkuje z tego naprawdę cudowne dźwięki. Przed wami już teraz Shania Twain.

słynął z niezwykle teatralnych występów, podczas których zakładał na scenie wymyślne kostiumy, choćby na przykład maskę lisa w sukni, a od 67 do 75 roku był wokalistą zespołu Genesis. To był Peter Gabriel w radiu Złote Przeboje, a my do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy już za moment, a przed 19. ktoś z Was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Szczegóły wkrótce.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
19: W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert.
21: Zobacz, Stasiu, sokół.
22: Gdzie? Nie widzę.
21: No tam, patrz.
22: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
21: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
23: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
22: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
23: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
24: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
25: Reklama.
26: Złote przeboje w drodze.
27: Ładniejsza wersja jesieni szykuje się na ten weekend. Będzie więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę. No i cieplej, bo już jutro od 14 do 21 stopni. Dziś wieczorem jeszcze może przelotnie popadać. Uwaga na Saskiej Kępie w okolicach Stadionu Narodowego. Utrudnienia dziś wieczorem to w związku z meczem. Polska reprezentacja gra z Bośnią i Hercegowiną. Tutaj nie jedźcie na pamięć.
26: Radio Złote Przeboje Karolina 91

Ostatnio w internecie wpadła mi w oko nowa wersja tej piosenki w formacie 4K i przyznam wam się szczerze, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Aha i Take On Me w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu. Za 24 minuty będzie 19. Kochani, warto także odwiedzać naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam czekają na was niespodzianki. No możecie na przykład powalczyć o podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. 50 lat na scenie. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytania, a potem czekać na nasz telefon. No i taki telefon wykonam za niespełna 8 minut, więc proszę być czujnym, bo to może właśnie do ciebie już za moment zadzwonię. Na w Radiu Złote Przeboje teraz pora na nie tylko muzykę, ale także aktora brytyjskiego. Przed wami Chesney Hawkes.

0: Trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków i to z początku lat 80. Irene Cara w Radiu Złote Przeboje za 19, nie, już za kwadrans 19 w Radiu Złote Przeboje. Teraz trzeba coś fantastycznego rozdać, no bo w tym tygodniu wieczorami macie szansę na to, żeby zdobyć podwójne zaproszenia na koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, panowie świętują 50 lat na scenie, a obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października, ale żeby powalczyć o takie fantastyczne nagrody, no to wcześniej musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Nam spodobało nam się bardzo to, co napisała Julia, która już jest po drugiej stronie telefonu. Dobry wieczór, Julio.
1: Cześć, tu Julita.
0: Julita, ale też na J, też na J.
1: Pewnie,
0: wiedziałem, że mi w słuchawce coś podpowiedzieli na J, tylko nie wiedziałem, czy Julia, czy Julita. No dobrze, to wiemy na pewno, że to jest kto?
1: Julita.
0: Julita, dobra. Sprawdzam ciebie. Dobra, teraz tak całkiem na poważnie. Julita, z tego co wiem, to kochasz muzykę zespołu Kombi, prawda?
1: Tak jest.
0: Jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać, Julita, twoja ulubiona piosenka zespołu Kombi, to jaka będzie?
1: Nie wiem. Jest ich naprawdę ogrom i wszystkie...
0: Rozumiem. Ty nam ładnie napisałaś na to nasze pytanie. W 5 słowach napisz, czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałaś okulary
1: gitary,
0: szczęście, noc i moc. I chyba ta moc będzie razem z tobą, bo już teraz mam dla ciebie jedno podwójne zaproszenie do Łodzi. Julita! Gratulacje wielkie! Kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierzesz?
1: Jadę z mamą, koniecznie.
0: Jedziesz z mamą, no to będzie...
1: Jadę z mamą i chcę jeszcze pozdrowić. Pozdrawiam Dominika.
0: No to pozdrowienia poszły. W takim razie, Julia, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Trzymaj się i miłego wieczoru.
1: Dzięki serdeczne, bardzo.
0: Komu się nie udało zdobyć podwójne zaproszenie, spokojnie, jeszcze mam jedno w lewej kieszeni. Rozdam je przed godziną 20, a wy wskakujcie na naszą stronę internetową. Na tobą złoteprzeboje.pl i dołączcie do zabawy. Teraz budka suflera.

0: Style'a. Fajny numer do nucenia w samochodzie, wracając z pracy albo skądkolwiek do domu. To Eric Clapton, a do takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 19:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
6: masz. Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Halo, kto mówi?
10: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
9: Dofinansowanie?
10: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
9: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
10: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
9: Gdzie się zapisać?
10: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
9: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
15: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900 zł

0: 26. Zapraszamy do salonu MGMM Cars, Zabrze, ulica Wolności 153, www.mmcars.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel – plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
9: Wieczór na koniec tygodnia pracy spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w Dywizji B. Na porządek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na Mundialu. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym o 20.45. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju w Pekinie. Stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
13: Sponsorem audycji jest Mezzo, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. W

W tej godzinie do kogoś z Was powędruje jedno podwójne zaproszenie na koncert do Łodzi na 11 października. Królowie życia, niezwykła trasa koncertowa Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. A na dobry początek piosenka, która mam nadzieję rozrusza Was w ten piątkowy wieczór, no i doda energii na kolejne godziny tego wieczoru. Przed Wami Rick Astley.

0: Na początku ten zespół grał muzykę heavy metalową, dopiero później ich muzyka lekko złagodniała. The Cardigans prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 19. Sztuczna inteligencja obecna jest na każdym kroku naszego życia. Niedawno zapytałem Magdalenę Wójcik zespołu Goja, co ona sądzi o tym.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: To teraz piosenka, którą na pewno nie stworzyła sztuczna inteligencja. Zaczyna się od cudownych dźwięków fortepianu.

Ta piosenka brzmieniem przypomina Italo Disco lat 80., ale tak naprawdę zrodziła się w Holandii. Stworzyli ją dwaj bracia, to numer uno i Tora. Co ciekawe, Włosi, słuchajcie, uważali Holendrów za podrabiaczy ich własnego stylu. No i podobno stacje radiowe w słonecznej Italii prawie w ogóle nie grały tego kawałka. Za to ten numer podbił Japonię tam w latach 80. Stał się prawdziwym hitem. No i doczekał się właśnie w Japonii podobno 15 coverów. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego gwiazda pojawi się po godzinie 20 w Radiu Złote Przeboje. To Wanda i Banda i Hi-Fi, a po 20 gościć będziemy Wandę Kwietniewską.

0: owiało wakacyjnymi wspomnieniami. Nie wiem, czy poczuliście taki gorący piasek pod stopami. To Ten CC w radiu Złote Przeboje. Już za moment zagram wam chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Wilki. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka, to bądźcie koniecznie blisko radia Złote Przeboje.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
10: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank. Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
21: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
22: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media Expert.

siła owodu. Spadł Urkę, Wilki i Robert Gawliński, który swoją przygodę z muzyką zaczął bardzo wcześnie w zespole Gniew, a miał wtedy lat 16. To teraz pora na artystę, który razem ze swoimi braćmi w wieku 13 lat wydają swój pierwszy album. Przed wami Robin Gibb.

0: Gwiazda jednego przeboju, ale za to jakiego, to Szanis w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Mam dla was już teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert niezwykły. Królowie życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek świętują 50 lat na scenie. No ale żeby zdobyć takie wyjątkowe podwójne zaproszenia, trzeba było odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, no i odpowiedzieć w 5 słowach, z czym tak naprawdę kojarzą się wam królowie życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Ida. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Witam ciebie bardzo gorąco. Jak tam weekend ci się zaczął, powiedz?
1: No dobrze, bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze, o pracy nie trzeba myśleć, o szefie, szefowej również, więc same przyjemności przed nami.
1: Zgadza się.
0: Droga Ido, napisałaś nam bardzo ładnie, że tobie, królowie życia, kojarzą się, uwaga, królewskie życie na pełnej petardzie. Dlaczego akurat tak?
1: No, trzeba cieszyć się życiem, wszystkim, co jest.
0: No pewnie,
1: na bogato.
0: No pewnie, że tak, ogień, i oni na pewno dadzą taki fantastyczny ogień już 11 października. Mowa o Grzegorzu Skawińskim i Waldemaru Tkaczyku, królowie życia, niezwykła trasa koncertowa. Ida, to powiem ci tylko jedno, dziewczyno, że jedno podwójne zaproszenie jest już twoje!
1: Super.
0: Ja się również bardzo cieszę. My tutaj w studiu aż podskoczyliśmy z radości za ciebie. Słuchaj, kto będzie szczęściarzem? Kogo zabierasz na ten koncert?
1: Prawdopodobnie moja ward ksiapsi, Paulina, bo to dzięki niej ten konkurs wygrałam.
0: O, proszę bardzo.
1: Także tak.
0: Namówiła cię do tego, żebyś wzięła udział.
1: Tak, to wszystko
0: udało.
1: Jej sprawka.
0: Dobra, dziewczyny, fantastycznie bawcie się na koncercie, a potem zadzwońcie do nas i opowiedzcie, jak było, dobra?
1: Super, piękne dzięki.
0: Też również dziękujemy, pozdrawiamy gorąco. W Radiu Złote Przeboje teraz też będą wspomnienia, te muzyczne z 83 roku. Przeżyj to sam i Lombard.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Pięćdziesiąt tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Halo, kto mówi?
10: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
9: Dofinansowanie?
10: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
9: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
10: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
9: Gdzie się zapisać?
10: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
9: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
11: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Reklama.
6: To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut spotkamy się z naszą wieczorną gwiazdą, czyli Wandą Kwietniewską, liderką zespołu Wanda i Banda. A na dobry wieczór już teraz zespół No Mercy.

0: kołysze was takimi dźwiękami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To chyba jedna z najpiękniejszych ich ballad z lat 90. To Spice Girls w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na spotkanie z naszą wieczorną gwiazdą, czyli artystką, która wymyśliła i skomponowała także piosenki do filmu Siedem Życzeń. Mowa o Wandzie Kwietniewskiej i grupie Wanda i Banda. Ale zanim ona założyła ten zespół, to swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała w zespole Lombard. Niedawno zapytałem ją, jak wspomina tamten czas.
1: Dobrze wspominam z tego względu, że w Lombardzie wszystko zdarzało się po raz pierwszy. Pierwszy wylansowany hit na antenie, jakaś popularność, pierwsze koncerty duże, pierwsze rokowiska, jakieś festiwale. Wszystko w Lombardzie było po raz pierwszy, bo ja jednak tam pracowałam niezbyt długo, bo to trwało rok, może troszkę dłużej. Pierwsza złota moja płyta. To też płyta nagrana właśnie z Lombardem, Śmierć w dyskotece. Więc trudno byłoby wspominać to źle, natomiast moment, oczywiście, że kiedy nadszedł ten moment przebudowy Lombardu i ja przestałam w tym Lombardzie funkcjonować, to był przykry zarówno dla Małgośki, dla Grześka, dla menadżera, dla mnie, ale to trwało krótko. Ja się bardzo szybko pozbierałam po tym wszystkim, a ponieważ nie jestem człowiekiem pamiętliwym i właściwie nawet rozumiałam przesłanki tego menadżera, dlaczego on mnie stamtąd pogonił. I ja przede wszystkim bardzo chciałam robić swoje kompozycje właśnie w Lombardzie. Ja nie pisałam wtedy tekstów, pisałam muzykę. Małgosia pisała teksty i tam jakby było miejsce na to, żeby te jej teksty tam się znajdowały. A było bardzo ciasno, jeśli chodzi o pisanie muzyki, bo pisali muzycy wszyscy Lombardowi i Grzegorz Stróżniak i Piotrek Zander, pisali też ludzie z zewnątrz i tak ciągle byłam odsuwana a bardzo dążyłam do tego, żeby przeforsować tam chociaż jakiś jeden swój numer, co komplikowało pracę menadżerowi, który rządził w tym zespole i rządził bardzo dobrze jak na tamte czasy. Poza tym, jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, to się okazuje, że jednak na wielką indywidualność wyrosła Małgorzata Ostrowska przez te wszystkie lata, że wielką indywidualnością okazał się Grzegorz Stróżniak i jak gdzieś sobie też tym wszystkim poradziłam, więc tam chyba z założenia nie było miejsca dla trójki takich ludzi. Małgorzata z Grzesiem pracowali jeszcze całe lata, no ale to jednak było dwoje wokalistów, a tutaj był i tak fajnie, że nam się udało nagrać tę jedną płytę, fajnie, że pozostaliśmy w takich dobrych stosunkach, że mamy wspólne wspomnienia.
0: Do muzycznych wspomnień z lat 80. Wandy Kwietniewskiej powrócimy już za moment, między innymi wspominać będziemy cenzurę. A w Radiu Złote Przeboje teraz dorzucamy do pieca, to piosenka, która sprawia, że w waszych żyłach krew zdecydowanie przyspieszy, to Bon Jovi.

0: To gwiazda, która śpiewanie odstawiła na boczny tor, zajęła się swoim biznesem razem z partnerem. Otworzyła kilka klubów tańca na Korsyce, ale na szczęście powróciła ponownie do występów i do śpiewania. To Alize w radiu Złote Przeboje, a my powracamy do naszej dzisiejszej wieczornej gwiazdy, czyli Wandy Kwietniewskiej, z którą wspominamy nie tylko początki jej muzycznej kariery, ale także przygody choćby z cenzurą w latach 80.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy, w 86 roku, było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na antenę. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę. Bo reinkarnacja, a to nie wiadomo skąd, a ten kot to tak spełnia wszystkie życzenia. Przecież ten serial, zanim go wyemitowano po produkcji, 2 lata przeleżał na półce, bo cenzura go blokowała. Ja nie znam szczegółów, ale takie miałam informacje, bo się interesowałam oczywiście, kiedy ten serial wejdzie na antenę i dostawałam informację, że cenzura nie puszcza serialu Siedem Życzeń.
0: To nie koniec spotkania z naszą gwiazdą przed 21. Jeszcze Wanda Kwietniewska opowie nam, jak wypoczywa w wolnym czasie i jaką dyscyplinę sportu kocha najbardziej. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia, już teraz w Radiu Złote Przeboje Madonna. And you can dance for inspiration.

0: To jeden ze sztandarowych przebojów zespołu Perfect, autobiografia z 81 roku w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut spotkamy się z naszą gwiazdą wieczoru, czyli Wandą Kwietniewską. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
3: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, jeden wspólny mianownik i zero nudy.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Jeśli

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Przez 4 dekady był okiem Śląska i Zagłębia. Józef Makal, legendarny fotoreporter Dziennika Zachodniego, dokumentował oficjalne wydarzenia i ulotną codzienność. Zaglądał na podwórka, place i w głąb kopalń, ale w centrum zawsze stawiał człowieka. Odkryj na nowo tysiące uratowanych wspomnień. Zobacz wystawę Józef Makal. 4 dekady, jedno spojrzenie. Zapraszamy do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wystawa trwa do 8 listopada. Szczegóły na muzeumśląskie.pl.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 26 września w M1 w Zabrzu robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Zabrzu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniorów, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Od tego zespołu tak naprawdę zaczęła się jego muzyczna kariera. Andrzej Piaseczny, zespół Mafia w Radiu Złote Przeboje. A my w piątkowy wieczór powracamy do spotkania z naszą gwiazdą, czyli liderką zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska, która podobno wolny czas lubi spędzać na sportowo.
1: Ja kocham sport. I uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać. Mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesująco. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie. Znaczy, tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam, jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: Tego ostatniego postulatu to chyba nie da się wdrożyć w życie, tym bardziej, że przed nami niedziela i niedzielny obiadek u mamusi. A w Radiu Złote Przeboje wieczorową porą powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. To teraz gwiazda, która do dziś zaskakuje mnie swoją muzyką. Przed wami Kate Bush.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje. Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Reklama.
3: To już 21 na zegarach. Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek mam dla was piosenkę, która będzie takim zastrzykiem energii na cały weekend. To Snap.

Piosenka wyprodukowana wspólnie z Goranem Bregowiczem. Śpi, kochanie, śpi w Radiu Złote Przeboje. To była Kaja, ale wy, kochani, jeszcze nigdzie nie zasypiajcie, bo to, co najlepsze w muzyce, dopiero przed nami. To teraz pora na chłopaków ze sklepu zoologicznego. To Pet Shop Boys.

Latem 98 roku od Bałtyku aż po Tatry można było usłyszeć ten numer praktycznie wszędzie, Zakręcona i Reniusis w radiu Złote Przeboje. A ja gorąco zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzali naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, bo tam, kochani, kopalnia prawdziwej rozrywki. Polecamy Wam między innymi quizy muzyczne. Możecie się sprawdzić, jak dobrze znacie historię zespołu Perfect i ich kultowe piosenki. Zatem klikamy już teraz na złoteprzeboje.pl, a w Radiu Złote Przeboje delektujemy się choćby takimi piosenkami jak ta, to piękna Belinda.

Gdyby był razem z nami i do dziś nagrywał nowe kawałki, to gwarantuję wam, że błyskawicznie lądowałyby na szczytach list przebojów. Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz taka piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną od samego rana, ale ona smaku nabiera dopiero wieczorową porą. Różowa kula i Bajm i Beata Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: 50 tysięcy ludzi i jeden wspólny cel. Plac budowy Huty Katowice. W pogoni za nowym życiem, pieniędzmi i miłością. Zagłębiowski western Gorączka Żelaza w reżyserii Szymona Kaczmarka w wykonaniu Teatru Zagłębia. Premiera 2 października na deskach Pałacu Kultury Zagłębia z okazji 110-lecia Dąbrowy Górniczej. Spektakl przy wsparciu finansowym Dąbrowy Górniczej, miasta na prawach powiatu. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Halo, kto mówi?
9: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
8: Dofinansowanie?
9: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
8: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
9: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
8: Gdzie się zapisać?
9: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
10: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
0: Reklama.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie